0: Na razie byś was oznaczał te wypowy i są na pół szabli. W Meksyce, z tyle za finesją. Cztery, to się będzie szabli w Londynie i przy tym jedna odrysią. Słyszę mu na gadocie.
1: Zwróćcie za to, jak